0: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.
1: TDI, samo hitovi.
0: A u nastavku jedna Dolce Vita.